0: nyina.
1: Mamie na nyuno.
0: Mamie na nyina.
1: Akara na mama na nyuo.
0: Mamie na nyina.
1: Eta ka pompo malo song.